wyciągając ręce gałęzie. To bez sensu. Mówić, wyciągając ręce gałęzie. To co?